0: Marlon Hofstad na nowy tydzień, na nowy poniedziałek. I like w RMF Max jeszcze przed godziną szóstą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, szukacie energii, od tego macie nas, ale też pytamy, kto nie śpi, jaka praca, już nie śpi, kto jest z tego dumny i słusznie. Niech się pozdrowią na antenie wszyscy i ci, jak oni się zwają, od kwiatów, floryści. Z tymi, co jadą na budowę. Dokładnie. Nagrywacie nam głosówkę na Messengerze RMF Max albo na Instagramie. Mówicie, jaka praca nie śpi, a my potem poznajemy was na antenie. Jest bardzo wesoło.
0: I bardzo się z tego cieszymy, że jesteśmy wszyscy razem jeszcze przed szóstą w RMF Max. Messenger albo Instagram RMF Max, tu nagrywacie głosówkę. RMF Max, RMF Max.

0: Ja już się nie mogłam doczekać w weekend, żeby zagrać wam tą nowość. Baby Wow, to jest nowość od Karol G w RMF Max. A to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: Dwa bobry zbudowały 35-metrową tamę. Wjeżdżamy z informacją dla wszystkich pracusiów od rana. Wystarczyło kilkanaście miesięcy i dwa bobry, żeby w hrabstwie Dorset, gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, zamienić kompletnie teren. 35 metrów tamy.
0: Ile?
1: W kilkanaście miesięcy.
0: To jest niesamowite. No to jak bobry dały radę, to wy też na pewno w poniedziałek, chociaż nie jest łatwo, wiemy, też dacie radę.
1: Nie ma co się tamować, niech nikt z was nie powstrzyma, o!
0: Bądźcie niepowstrzymani, a my dodajemy mocy w RMF Max, Ellie Oaks i Reasons jeszcze przed szóstą.

0: Ten numer od zawsze dobry i na zawsze dobry. Rihanna i Calvin Harris z RMF Max oczywiście.
1: No bo u nas wszystko co najlepsze i wszystko co najważniejsze. Dlatego już teraz punktualnie o 6 wlatuje dla was najnowsze wydanie Flesza. Zostańcie z RMF Max, bo po 6 sprawdzamy jaka praca nie śpi. RMF Max.
2: Jesteśmy na 96,7 FM. Kinga Nyga. Zapraszam na najświeższy Flesz w RMF Max Kraków. Takich zmian w krakowskiej komunikacji nie było od 20 lat. To debiut nowej linii do Mistrzejowic i nowe trasy w siatce połączeń.
3: Tu należy podkreślić, że na zmiany w układzie linii tramwajowych i autobusowych została przeznaczona duża kwota, około 40 milionów złotych. W związku z tym te zmiany istotnie będą wpływać i rzeczywiście będą zauważalne w wielu rejonach Krakowa, nie tylko w rejonie nowej linii tramwajowej.
2: Mówił Jakub Florczykiewicz z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Wśród zmian trasa nowej linii dwunastki, która połączyła osiedle Piastów z Czerwonymi Makami, zapewniając bezpośredni dojazd między innymi do centrum, Ruczaju i kampusu UJ-u. Elektroniczna kontrola wraca na ulicę Krakowa. Od poniedziałku do piątku specjalny samochód z kamerami będzie sprawdzał, czy kierowcy zapłacili za postój w strefie płatnego parkowania.
4: Tym razem auto będzie testowane w dwóch sektorach strefy płatnego parkowania: B5 w rejonie ulicy Monte Cassino oraz A13 w rejonie ulicy Dietla. Na razie oczywiście to tylko testy, bo zarząd dróg chce sprawdzić, na jakich ulicach skaner działa, a w których miejscach ma jeszcze problemy ze sczytywaniem tablic rejestracyjnych. I do kontroli niezbędny jest nadal człowiek. Po testach urzędnicy chcą jeszcze w tym roku ogłosić przetarg na to mobilne urządzenie. Elektroniczna kontrola parkowania miałaby ruszyć w Krakowie od 2027 roku.
2: Informował Przemek Błaszczyk. To ma być przełom w przygotowywaniu leków dla pacjentów. Krakowski Szpital Rydygiera stawia na pełną automatyzację i nowoczesne roboty. Takiej apteki nie ma nigdzie indziej w Polsce.
5: I mamy zlecenie, receptę już na konkretnego pacjenta. I mamy na przykład, 6 dawek, tak? Dawkę na godzinę 8, na 12. Klikając tylko w systemie komputerowym, sprawiamy jakby, że urządzenie ożywa i te wszystkie dawki przygotowuje nam w takich pakietach. To urządzenie samo tutaj nam komponuje te wszystkie leki na 24 godziny do przodu. Przede wszystkim mamy urządzenia, które skrócą czas potrzebny na przygotowanie leków.
2: Mówiła kierowniczka tej nowoczesnej apteki szpitalnej Monika Augustyn. Hejt? Młodzi mówią mu stanowcze nie. W Małopolsce rusza nowy projekt skierowany do uczniów szkół. Będą warsztaty, spotkania z ekspertami i rozmowy o tym, jak reagować na przemoc słowną w sieci i poza nią. Najbliższe spotkanie 6 października na Uniwersytecie Ignatianum. Na Wawelu można już oglądać wystawę, która stawia pytanie o to, czym dziś jest poczucie bezpieczeństwa. To ekspozycja prezentowana wcześniej w polskim pawilonie na Biennale Architektury w Wenecji. Jej otwarcie rozpoczyna festiwal Wawel jest Wasz.

0: Są takie numery, przy których tydzień zaczyna się zdecydowanie lepiej.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
0: Ejcim Mata Ring My Bell na 7 minut po godzinie 6.
3: A my pytamy, jaka praca nie śpi i kto jest z tego dumny. Oczywiście my jesteśmy zdumni bardzo z was, a i dostajemy bardzo fajne głosówki.
4: Kierowcy miejskich autobusów też już nie śpią.
3: I ten dźwięk, to cały czas jest. Lata lecą, ale drzwi otwierają się tak samo.
0: Kto jeszcze nie śpi o tej porze?
5: Dzień dobry, witam. Diagnosta samochodowy w drodze do pracy. Startujemy od 7 rano. Pozdrawiam.
0: Diagnosta samochodowy.
3: Aha. Teraz wszyscy myślą o tym, czy mają przegląd. Karolina? Nie masz?
0: Jak już ustaliliśmy.
3: To jest wszystko. Niech to zostanie między nami. Tak jest.
0: To jest RMF Max. Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max albo na Instagramie. Która praca jeszcze nie śpi?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.

0: Od samego rana to oczywiście Tame Impala i Dracula, a wysłuchacie RMF Max.
1: No i słuchajcie, jak teraz was posłuchacie, to będziecie wiedzieli, co dzisiaj można robić wieczorem. 20:45 startuje transmisja meczu Polska-Szwecja, słuchajcie.
0: O, to się zapowiada miły wieczór, no.
1: No będą sportowe emocje. Nie pierwszy raz w ciągu ostatnich dni, przypomnijmy.
0: Podpowiemy, siatkarze wygrali Mistrzostwa Europy w sobotę z Francją. No i to jest niebywała okazja. Piłkarze mogliby sobie zobaczyć taką powtórkę z tego meczu może przed tym wszystkim i zobaczyć, jak to się robi. Max.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: a wszystko co najlepsze macie w RMF Max to Mrozu dokładnie o 6:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I teraz najważniejsze pytanie, gdzie są klucze? Gdzie są moje klucze? Portfel, telefon, ale gdzie klucze? Pytamy was o to i chcemy was namówić na to, żebyście nam wysłali głosóweczkę na Messengerze albo Instagramie RMF Max oczywiście. Odpowiedzią na pytanie, gdzie są klucze?
0: I żeby nie było tak trudno, to mamy dzisiaj dla was zakres miejsc, w których się mogą znajdować.
3: Tak, ale to budowa. Gdzie są klucze? Na budowie. Gdzie się mogły schować, gdzie się mogły ukryć? Najważniejsza informacja jest taka, nie ma złych odpowiedzi. Liczymy na waszą fantazję, żeby było wesoło. Zróbmy sobie razem dzień.
0: Zróbmy razem dzień, bawmy się po prostu dobrze. Nagrywajcie głosówki na Messengerze i na Instagramie RMF Max.
1: Słuchasz poranka w RMF Max.
0: Ała, moje uszy. To musi być jakaś metalowa skrzynka.
3: Gdzie to może być? Na budowie.
0: Bawcie się z nami Messenger albo Instagram RMF Max. Tu czekamy na wasze głosówki. Przypominamy, nie ma złych odpowiedzi. 6:55 na zegarach, a to już See You Bumpa i On Tonight. To jest RMF Max.

0: przy tym numerze no po prostu się nie da narzekać na to, że jest poniedziałek, mimo że nadal cały czas wcześnie, bo 22 minuty do 7. Swedish House Mafia i Likely, a to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: Kochani, ale nam zrobiliście robotę. Naprawdę jesteście taką dobrą ekipą. Pytaliśmy was, gdzie są klucze? Ale to budowa i odpowiedzi są naprawdę znakomite. Usłyszmy to razem.
2: Oczywiście, że klucze są w puszce. Po takiej konserwie przecież, no nie?
1: No oczywiście.
0: Ale po której konserwie?
1: Bo my szprocie.
0: Uwaga, a może to...
3: Klucze są w betoniarce.
1: Au! To jest jedyna odpowiedź na betoniarkę. Wszyscy wiedzą.
0: Teraz proszę cisza.
4: U kierownika na biurku.
0: No, dziękujemy panie kierowniku.
1: Kierowniku! I to jest taka odpowiedź teraz z doświadczenia. Tam słychać takie życiowe naprawdę ogarnięcie.
0: Tak.
5: Szukam koparka. Nie ma. Szukam betoniarka. Nie ma. Gdzie są? Oczywiście, że w spodniach. Pozdrawiam cię, Plucko.
1: Oczywiście, byczku, ale jesteście ekstra. Dzięki wam bardzo.
0: Tak było, nie kłamie. Dzięki, że jesteście z RMF Max. Kolejna zabawa już za parę chwil, a tymczasem lecimy dalej. To jest Wstawaj, nie udawaj.
6: Gramy hity na maksa.
7: Max. Reklama.
8: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
9: Katar, gorączka, osłabienie. Zakażenie meningokokami nieraz przypomina zwykłe przeziębienie. Rozwija się błyskawicznie i może prowadzić do sepsy czy zapalenia opon mózgowych. Chroń swoje dziecko. Z bezpłatnych szczepień przeciw meningokokom mogą skorzystać dzieci do 2 roku życia z wybranych powiatów w Małopolsce. Szczegóły na profilaktyka@malopolsce.pl.
10: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego oraz współpracujących powiatów.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Już w sobotę, 10 października o 14.45 przy Kałuży Krakowia zmierzy się z Zagłębiem Lubi. Wszyscy na stadion czekają nas wielkie piłkarskie emocje i wspólne kibicowanie naszej drużyny. Do zobaczenia na Kałuży.
17: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
21: Oczywiście, że w Kauflandzie,
22: bo Kaufland jest fresh, fresh.
20: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
23: I po reklamie.

0: Głośno specjalnie dla was o poranku robi David Guetta i Nicki Minaj. 12 minut zostało do godziny 7.
1: Wstawaj, nie udawaj. Karola i Mateuko.
2: No i słuchajcie, ekipa, mamy dla was takie ciekawostki od rana. Otóż okazuje się, że chciano by, żeby zamiast karpia, żebyśmy jedli w Wigilię łososia.
0: Nie.
2: Tak, to tam Norwegowie mają taki sprytny plan. Twarzą tej kampanii, jak tego łososia przyrządzać, co z nim robić, miałby być Erling Haaland.
0: Tak przystojny ten łosoś.
2: Tak, twarzą łososia jest Haaland. No i słuchajcie, no właśnie, żeby Polacy więcej kupowali łososia i może zmienili takie swoje przyzwyczajenia konsumenckie. Co o tym myślimy?
0: Nie, myślimy o tym, że to jest głupi pomysł. Aha. Już była próba, żeby zastąpić wszystko paluszkami rybnymi, więc no co jeszcze?
2: No, może jeszcze zastąpimy kompot z suszu lemoniadą albo makowca brownie.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Łosoś to jest taki kurczak wśród ryb. No.

0: Ale to wuja, to jest niesamowicie dobry numer i właśnie dlatego wam go gramy w RMF Max, Avicii.
1: Co więcej, za chwilę dobre informacje i te konkretne, również pogodowe, będą dla was we fleszu i prognozie pogody RMF Max. Będzie też sport.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smog. Kolejny. 15. I zaczyna się mecz Juwenii. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierze rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juwenia.com.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food & Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzegórzki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food & Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
2: Cappuccino, caffè latte.
3: Co robisz?
2: Trenuję zamawianie kawy McCafé za piątkę.
4: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 5 zł. McCafé, łatwo o dobry dzień.
5: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive. To koniec. Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na Was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
6: Przygotuj swoją Kię na zimę w autoryzowanym serwisie Kia Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kia Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Madzia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
5: Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: No hej, słuchajcie, minęła siódma, czas na flash, sport i pogodę. Jest z nami Ania Łopuszańska.
7: Dzień dobry. O poranku powyborczy Kraków. Wiemy już, że będzie dogrywka. W drugiej turze o prezydencki fotel powalczą Łukasz Gibała, który zdobył 36,38% głosów, tuż za nim Monika Piątkowska z wynikiem 29,91%. Teraz Gibała liczy na kulturalną i merytoryczną kampanię.
8: I o to apeluję do pani senator Piątkowskiej. Z mojej strony będzie tak do tej pory, czyli właśnie kulturalnie, merytorycznie i przyjacielsko.
7: Piątkowska z wyniku jest zadowolona.
9: I jestem przekonana, że wreszcie Kraków jest gotowy na kobietę prezydent.
7: A druga tura 11 października. Tymczasem kierowcy muszą się szykować na podwyżki. Nowy tydzień to niestety nowy cennik na stacjach paliw. Litr benzyny bezołowiowej kosztuje ponad 8 zł, litr diesla ponad 9.
10: Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze tak drogiego paliwa nie pamiętam i wolałbym, żeby było tańsze. No.
11: Widzieliśmy dziewiątki, na szczęście auto jest na gaz, troszeczkę jest taniej.
12: Tankowałem gaz, to było 3,09. Także nie było tak źle jeszcze. Po prostu udało się.
7: Usłyszał na jednej ze stacji paliw w Warszawie Michał Dobrołowicz. A do kraju wrócili nasi złoci medaliści. Biało-czerwoni siatkarze w sobotę w Mediolanie obronili tytuł najlepszych w Europie. Pokonali Francję 3-1 na lotnisku Chopina w Warszawie. Przywitał ich tłum fanów. Siatkarze mają wolne, a na boisko wracają piłkarze i o tym więcej we fleszu sportowym. Nasi piłkarze szykują się do starcia ze Szwecją o 20:45 mecz w ramach drugiej kolejki dywizji B Ligi Narodów. Biało-czerwoni wczoraj ostro trenowali ostatnie spotkanie ze Szwedami na Strawberry Arena. Przegrali 2-3 w finale barażu o awans o Mistrzostw Świata.
13: To dla nas był ogromny cios, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie.
7: Mówi selekcjoner naszej piłkarskiej kadry Jan Urban. Nasz tenisista Hubert Hurkacz zameldował się w półfinale turnieju ATP 250. W ćwierćfinale pokonał 7-6-6-4. Lloyda Harrisa z RPA o finał już dziś powalczy z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem. Start spotkania o 13:00. Pogoda, słuchajcie, gra dziś do naszej bramki. Błękit na całego. Polecamy spacery po mieście. Nikt nie powinien być poszkodowany, bo cała pogodowa mapa jest po prostu skąpana w słońcu. 19 stopni to Trójmiasto, 20 w Warszawie, w Krakowie, w Rzeszowie, 21 stopni to Katowice i Poznań i najwięcej do 23 kresek w Zielonej Górze.
14: To jest bardzo dobra informacja pogodowa.
6: Tak, to jest taka pogoda, do której brakuje tylko ewentualnie urlopu.
14: Jak o, komuś tak jeszcze zostało, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć dni idealnie można sobie teraz wykorzystać.
6: No, do pracy też będzie dobra pogoda. W ogóle będzie dobry dzień dzisiaj, co nie?
7: Ania, pewnie, jest poniedziałek.
14: Karola Kowalska.
6: Mateusz Marek.
14: Z wami do dziewiątej to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Maxa, to już Summer 3 po 7.

0: W RMF Max już 10 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Ha, ha, ha, ekipa, a teraz powiemy się w sprawdzian wiedzy z podstawówki. Będzie wesoło i zobaczymy, co pamiętacie jeszcze ze szkoły.
0: Szukamy ludzi, słuchajcie, którzy jadą z dzieciakami w samochodzie teraz do szkoły. To jest ważne, żeby były z wami.
3: A co dzisiaj? Jaka kategoria?
0: Dzisiaj będzie matematyka. Zróbmy matematykę od razu.
3: Super, to ja będę odpowiadał na te pytania.
0: Świetnie.
3: Ale po kolei. Można wygrać stówka kieszonkowego i zgłaszacie się do nas SMS-em pod numer 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów. A trzeba przesłać nam matematyczną nazwę waszej porannej drużyny.
0: Będzie ciekawie, więc teraz wymyślacie swoją matematyczną nazwę swojej drużyny w samochodzie, a my wybierzemy naszym zdaniem najlepszą, najbardziej matematyczną.
3: Śmieszną, poranną, oczywiście. Przypomnijcie sobie, czego oczywiście się z matmy w weekend, co było na lekcjach w szkole, a my czekamy na wasze zgłoszone.
0: Raz jeszcze SMS pod numer 3001. Przyślij nam matematyczną nazwę swojej drużyny.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Buja? No pewnie, że buja. Tak właśnie gramy w RMF Max. To był Robin Schulz oczywiście.
1: A teraz historia, którą możecie sobie przekazywać w pracy. W zeszłym tygodniu dwóch ziomków z Polski, czyli influencer Kuba Patelski i producent Puffbeat, zdobyli jako pierwsi szczyt w Karakorum. Bardzo wysoko, mega wyczyn, bo to jest drugi po Himalajach najwyższy łańcuch górski na ziemi. No i zdecydowali się, słuchajcie, żeby nazwać go RL9 na cześć Roberta Lewandowskiego.
0: Ale autentycznie przyszło im to do głowy. Wiecie czemu? Bo to był ten lewy szczyt, ten po lewej, dlatego został Lewandowski. No ale też wiadomo, na cześć naszego znakomitego piłkarza.
1: No, no wiadomo. No fajny szczyt, jakby na przykład to był Milik, to trochę ciężko byłoby tam trafić.
0: No tak. Ten Lewandowski to już nie tylko z lodówki wyskakuje, ale też jak idziesz po bezdrożach dalekiego pasma gór Karakorum, to nawet tam cię dopadnie.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, to już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
5: Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kija Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kija Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
6: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
7: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
8: I po reklamie.

0: Monika. Tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, to Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: przy takich numerach najlepiej w poniedziałek jedzie się do pracy. Tame Impala i Loser gra dla was w RMF Max. Dwie minuty po wpół do ósmej.
1: No i mamy dla was oczywiście ciekawostki. Słuchajcie, okazuje się, że jak tak podliczyli wszystko, to bezdzietni dorośli kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi w Ameryce przede wszystkim. Czy tak jest wszędzie, to nie jestem pewien, ale na pewno na razie ci bezdzietni wygrywają w kupowaniu zabawek.
0: To do nas
1: głupot. No.
0: Też to przyjdzie. Generalnie to fajnie jest mieć różne zabawki, ale jak jesteś dorosły, to i tak nie masz czasu nimi bawić zupełnie.
1: Ta. No i też każdy ma swoje różne zabawy, nie? Na przykład, nie wiem, wchodziliście kiedyś na stronę z ZUS-u.

0: Marlon Hofstadt i jego I Like w RMF Max, 20 minut do godziny 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I czas na to, aby przejść przez zabawę do tablicy, proszę. Dzisiejsza kategoria to matematyka, a są z nami Maciek i Lena, czyli drużyna Pitagorasów. Siemanko!
4: Siema!
3: O, jak super was słyszeć. Będę grillowany ja, ponieważ z matematyki byłem, jak to się mówi, orłem. Jestem ciekaw waszych pytań. Bawimy się wszyscy, każdy sobie w skrytości serca myśli jakaś odpowiedź, ale tylko ja będę naprawdę cierpiał. Proszę.
0: Czy wszyscy
3: bardzo
0: są gotowi?
3: Tak jest. Wchodzimy...
2: Do tablicy, proszę.
3: Rozumiem, że pytanie zadaje mi Lena. Bardzo proszę, słuchamy.
5: Jeszcze raz,
3: głośniej.
5: To jest większe. Aha. Jedna druga czy dwie czwarte?
3: Okej, to jest podchwytliwe i jest. Wydaje mi się, że to jest tyle samo.
5: Dobrze.
3: Yeah! Uff, ale się...
0: Prześlizgnął się.
3: Jest, już mam dopuszczający. A teraz...
0: Poczekajcie, bo mówiliście nam poza anteną, że jedno będzie łatwiejsze, drugie będzie trudniejsze. To było łatwiej?
4: To było łatwiejsze.
3: Okej, okay, dobra, no dobra. To lecimy dalej z drugim.
5: Ojciec ma 40 lat, a syn 10. Za ile lat ojciec będzie 2 razy starszy od syna?
3: O rany, to będzie za niedługo. Za 10 lat?
5: Nie!
3: Za
0: 20!
3: O nie!
0: Lena, wygrywasz! Wielkie brawa, zgarniasz 100!
3: Ja za to muszę...
0: RMF Max, a Mateuko idzie do konta uczyć się matematyki.
3: Ile chcę to rozpisać w równaniu. Byliście świetni, dziękuję wam bardzo. 100 kieszonkowego leci do was. I co? Dobrego dnia i fajnej szkoły, co nie?
4: Wzajemnie, dzięki.
3: Dzięki, trzymajcie się, cześć.
0: Dobrego dnia, fajnie, że słuchacie RMF Max.
6: Reklama. Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Tej jesieni scena klubu Studio rozbrzmi kobiecym głosem. Już 18 października wystąpi pierwsza dama polskiej piosenki, Beata Kozidrak. 22 listopada usłyszymy Kasię Kowalską ze swoim legendarnym rockowym repertuarem. Mikołajki spędzimy z Nosowską, a sezon zakończy odkrycie młodego pokolenia, Daria ze Śląska, 20 grudnia. Bilety dostępne na klubstudio.pl. Poleca RMF Max.
12: Jesteś nikim.
13: Patrz, przytyło.
12: Widziałeś, jak on wygląda? Usunął z grupy.
14: Stop. Hejt to przemoc. Nie lajkuj, nie udostępniaj. Reaguj. Miej odwagę powiedzieć hejtowi nie.
15: Młodzież mówi nie hejtowi w Małopolsce.
16: Razem pokażmy, że w Małopolsce nie ma miejsca na hejt. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
17: Kampania zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego.
18: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów S.A. porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
19: Co robisz w weekend?
20: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
19: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
20: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
19: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
20: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
19: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
21: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na moje PPK.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
22: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
23: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 latach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.
24: I po reklamie.
25: Z tej strony Krzychu.
26: Sylwia.
27: We are the Swedish House Mafia.
28: Hey, this is Taylor Swift.
29: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
30: RMF Max.
31: Kraków 96 i 7 FM.

0: Jest dokładnie tak, jak ona śpiewa. Poza wami absolutnie nic. To była Liwka, wysłacie RMF Max, jest 7.52.
1: Czy można uwierzyć w to, że zaczyna się właśnie rok akademicki?
0: Ja
1: jest
0: wierzę.
1: Ciężko.
0: No, tak.
1: No więc w związku z tym poznaliśmy najpopularniejsze kierunki studiów w tym roku. No i tak, psychologia rządzi, kierunek lekarski, zarządzanie, prawo, informatyka jest nadal bardzo popularna, także tutaj są, mam wrażenie, że tacy stali liderzy.
0: Na pewno ciężko się na nie było dostać. Wszystkim gratulacje, no ale tak, no gdzie są jakieś przyszłościowe kierunki, gdzie jest jakaś instagromografia, właśnie takie coś, tiktokologia jakaś stosowana, no.
1: Albo na przykład taka AI-owość stosowana.
0: Tak, albo to hulajnogoznawstwo na przykład,
1: co to jest
0: przyszłość, no, takie o hulajnogach, że tam się można wyłożyć, wykładać. Instagramu...
1: Nie, no, widać, no po prostu to nie jest kierunek dla ciebie. Nie przyjmujemy. Do widzenia. Za 7 minut będzie godzina 8.

0: Free Madonna, tańczymy razem z wami. Jeśli jesteście jeszcze w kuchni, to jest najlepsze miejsce, żeby poćwiczyć taneczne kroki.
1: No i kochani, a skąd wziąć informacje najnowsze? Akurat będą u nas Flash Sport, pogoda za moment, RMF Max.
0: A to wszystko punktualnie. O 8:00 zostańcie z nami.
2: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Miejsce docelowe. Nowy dom, a może inwestycja?
9: Kieruj się do Expo Kraków.
8: Chyba muszę odwiedzić doradcę.
9: Kieruj się do Expo Kraków.
8: Teraz?
9: 3 i 4 października. Targi mieszkań, domów i nieruchomości inwestycyjnych w Krakowie. Deweloperzy, kredyty, domy gotowe, inwestycje zagraniczne i wiedza ekspertów.
8: Krakowski weekend nieruchomości w Expo Kraków.
9: Dotarłeś do celu. W ten weekend zmienisz swój adres. Wstęp bezpłatny. Więcej na targimieszkan.pl. Zaprasza sponsor Puket Plus.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: Ania, Krysia,

0: 96 i 7 FM.
1: Tu RMF Max, jest punktualnie godzina 8, w studiu jest Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry ponownie.
1: Lesz, sport i pogoda.
2: I to jest trudny poranek dla kierowców z zachodniopomorskiego, konkretnie tych korzystających z A6. Kto może, niech omija trasę. Na odcinku Szczecin-Goleniów w pobliżu węzła Szczecin-Dąbie zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w kierunku Świnoujścia. Kierowcy w całym kraju za to znów będą się mierzyli z droższym tankowaniem. Ropa na globalnych rynkach mocno w górę. Baryłka Brent kosztuje blisko $100. Na pylonach w Polsce zobaczymy już powyżej 8 zł za litr benzyny 95 i powyżej 9 zł za litr oleju napędowego. Studenci wracają na ponad 300 polskich uczelni. Początek roku akademickiego już w czwartek. No jeżeli ktoś na ostatnią chwilę zostawił sobie poszukiwanie lokum, to może być ciężko i przede wszystkim drogo. Natomiast nowe dane zaskakują, bo Warszawa wcale nie jest najdroższym miastem pod względem cen pokoi w akademikach.
3: W Warszawie te miejsca w porównaniu do innych uczelni w Polsce są dosyć tanie, dlatego że Warszawa jest dopiero na 8 miejscu w naszym zestawieniu pod względem kosztów, więc jest sporo uczelni, gdzie te koszty są zdecydowanie wyższe. Też jest sporo uczelni, w których te stawki w tym roku są nawet o kilkanaście procent wyższe niż przed rokiem.
2: To ekspert z serwisu rankomat.pl Jarosław Sadowski. Najdrożej jest we Wrocławiu. Pokój jednoosobowy kosztuje 1500 zł miesięcznie. Na drugim miejscu mamy Poznań. Za jedynkę zapłacimy 1390 zł. Podium zamyka Kraków, gdzie cena za własny pokój wynosi 1270 zł. W Warszawie ceny na Uniwersytecie Warszawskim wynoszą od około 520 do 1100 zł. Zanim o sporcie, jeszcze informacja dla tych, którzy planują Sylwestra w górach. Znów jest boom na Zakopane, choć eksperci dementują plotki o tym, że w pensjonatach ma już brakować miejsc.
4: Odnotowujemy znaczący wzrost zapytań w terminach dotyczących Sylwestra. Oczywiście, jak to zwykle o tej porze, są obiekty, i to nawet 50-pokojowe, które mówią, nie ma już nic. No ale są obiekty, które mają 100, 150 i 300 pokoi, które mówią, no na razie 30, 40, 50%. I choć faktycznie po ilości zapytań wydawałoby się, że popyt jest większy niż minionymi latami.
2: Tyle Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Do Sylwestra niewiele ponad 3 miesiące. Nasi utalentowani siatkarze już w kraju. Biało-czerwoni pokonali Francję 3-1 w sobotnim finale Mistrzostw Europy w Mediolanie.
5: Zespół i zawodnicy, z którym ja pracuję, jest naprawdę fantastyczny. Oni wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak muszą się zachować, i jak muszą się skoncentrować, przygotować, żeby grali swoje najlepsze.
2: Mówił dumny trener Nikola Grbicia. Wieczorem nasi piłkarze w Lidze Narodów powalczą ze Szwedami. Początek o 20:45. Zmieniamy dyscyplinę jeszcze po trofeum. Sięgnęli wczoraj nasi koszykarze Legii Warszawa. W finale Superpucharu Polski w Arenie Sosnowiec pokonali Zastal Zielona Góra 110-96. Lato negocjuje przedłużenie umowy. Cała Polska dziś może cieszyć się z pięknej pogody. Słońca nie zabraknie, na termometrach w wielu miejscach ponad 20 stopni. To Warszawa, Kraków, Rzeszów na przykład, do 21 kresek w Poznaniu, nawet 23 kreski w Zielonej Górze. Czego chcieć więcej?
1: Bądźmy jak siatkarze dzisiaj, bądźmy jak koszykarze.
6: Okej.
1: Okay. Czyli zwyciężymy, zwyciężmy w ten poniedziałek. Czy chcę powiedzieć, bądźmy jak piłkarze?
6: No,
2: nie wiem jeszcze.
6: Podajemy wam w każdym razie piłkę, a wy już zróbcie z nią to, co umiecie najlepiej.
1: 4:08, to jest RMF Max.

0: Ale trąbeczka o poranku. 9 minut po godzinie 8, wstawaj, nie udawaj. Szangaj za nami, a przed nami, słuchajcie, informacja taka, że to po prostu...
1: Ciekawocha do powtarzania w pracy. Czeska policja zatrzymała Polaków tam w okolicach Pragi, którzy w takim nagrzanym, zwykłym, normalnym samochodzie, nieprzystosowanym, podkreślam, do przewożenia...
0: Do przewożenia
1: jedzenia, przewozili ponad 300 kg kebaba. Ale w takich kul.
0: Tego, co się tam dopiero z tego, z którego nam tnął.
1: I po prostu tak wyglądał transport pysznego kebabika.
0: No spoko, w tych kebabach to i tak nie ma przecież mięsa żadnego. RMF
1: Max. Pewnie, to się wysmaży. W ogóle to było takie wstępne smażenie w samochodzie, taka wstępna obróbka.
0: No to dobrze, że na śniadanie nikt nie je kebaba. Przynajmniej nie obrzydzimy.
1: Nie wiesz, może smacznego.

0: każdy by pomyślał, że zwierzątka mamy też w RMF Max. Animal i Katsi 18, prawie już 19 minut na zegarach. To jest Wstawaj, nie udawaj.
1: No a teraz ekipa, mamy dla was fajną zabawę, zagwozdkę, pytanko. Kochani, jak się nazywa wasz czat pracowniczy? No, bo już może jesteście w robocie, może jedziecie, ale każdy ma taką grupę na jakimś komunikatorze z ziomeczkami z pracy i one mają różne nazwy.
0: Zdradzimy wam. My też mamy.
1: Nasza obecnie to beżowe dzieci poranka.
0: Dlaczego?
1: Bo wszyscy razem jesteśmy rano, ubieramy się na beżowo, tak przynajmniej się to zaczęło. Wy też możecie być, jesteście w tej ekipie razem z nami, no ale pytanie, jak się nazywają wasze czaty? Głosóweczkę nam nagrywacie na Messengerze albo Instagramie i co robimy? Galerię śmiesznych nazw, tak? Robimy wszyscy razem innym dzień, także pochwalcie się koniecznie.
0: Jak nazywa się wasza pracowa grupa na Messengerze? RMF Max. RMF
2: Max. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowie. Czas na jesienną dawkę dobrej muzyki. Na pomarańczowej scenie klubu Studio wystąpią 25 października T-Love, ikona polskiego rocka. 30 października charyzmatyczny Rogucki. 27 listopada wrócimy do kultowych brzmień Mysłowic. 29 listopada wystąpi mistrz muzycznych opowieści Wojtek Szumański. A 18 grudnia jeden z najbardziej charakterystycznych duetów polskiej sceny The Dumplings. Bilety dostępne na klubstudio.pl. Poleca RMF Max.
7: Co robisz w weekend?
8: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
7: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
8: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
7: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
8: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
7: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
9: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Gorąca i z kardamonem. W najlepszym towarzystwie. Mocna i czarna. Z dużą ilością słodyczy i specjalną pianką. Co człowiek to kawa. A jaką kawę pijesz ty? Zdradź nam swój sposób na kawę idealną. Na rmfmax.pl czekamy na twoje pomysły, inspiracje, historie. A do zgarnięcia fantastyczne kawowe nagrody.
15: Spróbuj doskonałych, świeżo palonych kaw speciality z różnych stron świata. Znajdziesz je na coffeegrange.com.
16: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
17: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
16: No, tego z Media Expert.
17: No tak.
18: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
19: I po reklamie.

0: I co tam, wariacie, słychać na czacie, jak się nazywają wasze czaty grupowe? W pracy wysyłaliście nam głosówki, zrobiliście nam dzień, posłuchajcie wszyscy.
1: Banda łysego.
0: Ciekawe, ilu na jednego, to jest najważniejsze pytanie.
2: To może być czat każdej pracy.
1: Banda łysego.
2: Wiemy.
3: Nie do końca moja, ale wiem, że funkcjonuje u nas w firmie grupa, która się nazywa Szybka Pyra.
0: Szybka pyra, to jest
2: fajnie.
0: Chyba obiadowa grupa, tak mi się wydaje.
4: W pracy nazywa się Zdyszani na czasie, a to dlatego, że zawsze jesteśmy spóźnieni.
0: No tak, no i na czacie, na czasie i czacie, na Zdyszani.
5: No hej, nasza grupa nosi nazwę Ku Pamięci, dlatego, że zawiera byłych i obecnych znajomych w pracy.
0: Tak, uściski, kochani, też dla tych wszystkich byłych, oczywiście. Dziękuję
2: wam bardzo. Dla wszystkich eksów. Dzięki, że się do nas odezwaliście. Alan Walker i Ava Max u nas już za moment, potem Enrique Iglesias, no i tak leci ten poniedziałkowy poranek z RMF Max.

0: Ej, możemy? Możemy to już powiedzieć?
1: No to wygląda, teraz? Że to jest ten
0: teraz?
1: Moment, tak? Słuchajcie, musimy w pewnym sensie przerwać program i powiedzieć wam to jako pierwsi, bo to jest absolutna rewolucja. Złota kumulacja w RMF Max.
0: Otwieramy dla was sejfy, słuchajcie, po raz pierwszy w RMF Max do wygrania, nawet ja mam ciarki, jak to mówię,
1: milion złotych. Tak, największe pieniądze w historii naszego radia teraz do wygrania w RMF Max.
0: Dzisiaj pierwszy finał w RMF Max z milionem w grze, więc wejdź do zabawy teraz.
1: Tak, zgłoszenia SMS-em z hasłem Max na nowy numer 7467 za 4,92 z VAT-em lub można wejść też przez stronę rmfmax.pl.
0: To się dzieje, słuchajcie. Wejdź do gry o nawet milion złotych.
1: O grubą bańkę.
0: Czyli hasło Max na 7467. RMF Max.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Tej jesieni scena klubu Studio rozbrzmi kobiecym głosem. Już 18 października wystąpi pierwsza dama polskiej piosenki, Beata Kozidrak. 22 listopada usłyszymy Kasię Kowalską ze swoim legendarnym rockowym repertuarem. Mikołajki spędzimy z Nosowską, a sezon zakończy odkrycie młodego pokolenia, Daria ze Śląska. 20 grudnia. Bilety dostępne na klubstudio.pl. Poleca RMF Max.
7: W te 5 lat, pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
8: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
9: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive. To koniec.
10: Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na Was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
11: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o milion złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Już w sobotę, 10 października o 14.45
16: przy Kałuży
15: Krakowia zmierzy się z Zagłębiem Lubi.
16: Wszyscy na stadion
15: czekają nas wielkie piłkarskie emocje i wspólne kibicowanie naszej drużyny.
16: Do zobaczenia na Kałuży.
17: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
18: Oczywiście, że w Kauflandzie,
19: bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: końca. 10 do 9 i Oskar Cyms gra w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: No i nie wierzymy, nie możemy was zostawić bez tej wiedzy. Musicie to na ten dzień przyjąć i powtarzać dalej. Rekord Polski, jeśli chodzi o dynię, to 918 kg. Uhu!
0: Widzieliśmy to na własne oczy, tak? Wygląda spektakularnie.
3: Tak, tak, to jest rekord Polski wszechczasów. Wyhodowali ją pan Krzysztof i Tomasz Olejniczakowie z miejscowości Rygielsko. To też istotne szczegóły.
0: Tak jest, pięknie. No, patrzymy na tą dynię i myślimy, że ktoś tutaj będzie miał zupę dyniową przez najbliższe pół roku w domu.
3: No.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: I to nie będzie dekoracja na Halloween. To będzie z innej bajki. Ta dynia ma być przerobiona na karoce.

0: Tu RMF Max, gramy dla was bęgery, przy których nawet w poniedziałek bardzo chce się pracować. To Offenbach i Four to the Floor. A na zegarach 6 minut do 9.
1: Najważniejsze informacje już za chwilę też u nas. Nigdzie nie trzeba odchodzić. Sport, flash i wszystko oczywiście u nas za momencik.
0: Tak jest, wszystko u nas macie, więc można się wygodnie w pracy rozsiąść, a my wam wszystko dostarczymy punktualnie o 9. RMF Max.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smog. Kolejny. 15. I zaczyna się mecz Juvenii. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierze rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juvenia.info.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele. Odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Sity na Maxa.
8: Kraków 96 i 7 FM.
10: 29 września, poniedziałek, godzina 9. Kinga Nyga, zapraszam na flash i prognozę pogody w RMF Max Kraków. Prokuratura i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zdecydują niebawem, kiedy będzie można sprawdzić, czy nasze dane medyczne są objęte wyciekiem informacji po ostatnim cyberataku. Chodzi o atak na firmę, która tworzy oprogramowanie Medyk. Za ten cyberatak odpowiadają te same osoby, które w sierpniu wykradły dane 19 milionów Polaków z firmy MyDoctor. Dodatkowe wytyczne, jak wzmocnić bezpieczeństwo, przedstawi też Ministerstwo Cyfryzacji.
11: Chodzi m.in. o kontrolę dostępu, ochronę kopii zapasowych i monitorowanie nietypowych wyszukiwań. Właśnie sektor medyczny ostatnio jest coraz częściej obiektem cyberataków. Dodatkowo Urząd Ochrony Danych Osobowych ma rozpocząć kontrolę w firmie, która odpowiada właśnie za oprogramowanie Medyk.
10: Tyle Michał Dobrołowicz.
8: To jest RMF Max Kraków.
10: Łukasz Gibała i Monika Piątkowska powalczą w drugiej turze o fotel prezydenta Krakowa. W pierwszej turze Łukasz Gibała zdobył 36,38% głosów, Monika Piątkowska 29,91%. Frekwencja wyniosła 43,5%. Czasu na świętowanie nie ma. Rusza wyścig o wyborców, którzy mogą przesądzić o wyniku wyborów. Na jaką kampanię liczą sami mieszkańcy?
12: No jak usłyszałem od mieszkańców, przede wszystkim bez kłótni i obrzucania się błotem, bo to towarzyszy nam na co dzień w polityce krajowej. Krakowianie oczekują merytorycznej debaty i wskazania kierunku, w jakim powinno zmierzać królewskie miasto.
13: Nie agresywnie, spokojnie i bez wrzutów wzajemnych. Polityka ma być ostra, ale tylko ku naszemu dobru, a nie ku temu, żeby wyciągali jakieś afery albo je kreowali.
14: Ciągle to samo, powtarzanie to samo. Tutaj trzeba aktywować młodych.
12: Usłyszałem od mieszkańców Krakowa.
10: A druga tura wyborów 11 października, dodaje Paweł Konieczny. Nocne utrudnienia czekają kierowców na Alei Słowackiego. Od dziś drogowcy rozpoczną układanie nowej nawierzchni między Karmelicką a Łobzowską. Prace będą prowadzone od 21 do 5 rano. Przejazd zostanie utrzymany, ale trzeba liczyć się ze spowolnieniami. Remont tego odcinka potrwa do końca października. 11 października wystartuje drugi PKO Krakowia Półmaraton Królewski. Na starcie zamelduje się 18 tysięcy osób, czyli rekordowa liczba biegaczy. Start i metę tej ponad 21-kilometrowej trasy zaplanowano przy Tauron Arenie.
15: Biegacze od Alei Pokoju będą biegli w stronę centrum, dotrą oczywiście do serca miasta, czyli Rynku Głównego. Stamtąd trasa poprowadzi ulicą Grodzką i okolice Wawelu, no i oczywiście dalej wzdłuż Błoń Krakowskich i Bulwarów Wiślanych. Uczestnicy przebiegną m.in. przez Zabłocie i ponownie Aleją Pokoju, gdzie będą finiszować w tym urokliwym miejscu, czyli Tauron Arenie.
10: Mówił Tomasz Marzec, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej. Trwa ustalanie przyczyn pożaru hali ze środkami łatwopalnymi przy ulicy Ciepłowniczej w Nowej Hucie. Nikt nie został poszkodowany.
8: Zaraz pogoda w RMF Max.
9: Zaraz pogoda w RMF Max.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Przed nami bardzo pogodny, słoneczny poniedziałek w Krakowie. Temperatura będzie szybko rosła. Przed południem jeszcze na termometrach od 16 do 20 stopni, a po południu maksymalnie temperatura wzrośnie do 22 kresek. Parasol nie będzie potrzebny. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany. Warunki biometeo przez większość dnia korzystne albo neutralne. Wieczorem nadal pogodnie. Temperatura spadnie do 14-15 stopni. Noc również pogodna, ale chłodna, na termometrach około 7 stopni.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. RMF Max.
18: No, dzisiaj mija rok podobno od tego, kiedy wprowadzono w Polsce system kaucyjny.
19: O, a to oznacza, że mniej więcej od roku wszyscy mamy nową pracę i nowe źródło utrzymania dodatkowe.
18: Tak, tak, oczywiście, zbieranku butelek, always.
19: Fajnie, że z nami byliście, Karola Kowalska.
18: Mateusz Marek.
19: To było Wstawaj, nie udawaj, wracamy do was już jutro. Tuż po 5.30.
18: Mhm.
19: Dobrego dnia. Aleks Woran już teraz, za chwilę też Dub Dogs.
18: Będzie fajnie.

To Zalia z kawałkiem Tylko kochaj mnie. Ona wie, czego nam potrzeba w poniedziałek z rana. Tylko trochę miłości i poniedziałek od razu będzie lepszy. Dobra, można to jeszcze podlać odrobiną kawy i w ogóle poniedziałek będzie już nawet znośny. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, odpalamy byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Zostaję z wami do 12. A że poniedziałkowy poranek już nas mógł zdenerwować delikatnie, no to sobie teraz pochillujemy. To Con Calma w RMF Max.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę.
8: Życzę

0: te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
1: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
6: Górnicy z Chile, wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
7: Miejsce docelowe. Nowy dom, a może inwestycja?
8: Kieruj się do Expo Kraków.
7: Chyba muszę odwiedzić doradcę.
8: Kieruj się do Expo Kraków.
7: Teraz?
9: 3 i 4 października. Targi mieszkań, domów i nieruchomości inwestycyjnych w Krakowie. Deweloperzy, kredyty, domy gotowe, inwestycje zagraniczne i wiedza ekspertów.
7: Krakowski weekend nieruchomości w Expo Kraków.
9: Dotarłeś do celu. W ten weekend zmienisz swój adres. Wstęp bezpłatny. Więcej na targimieszkan.pl. Zaprasza sponsor Puket Plus.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
12: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Cześć, jestem Angelika.
15: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
16: Cześć, tu Blitka.
17: What's up guys, this is Bruno Mars.
18: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Kraków 96 i 7 FM.

0: www.małopolski.rmfmax.pl. Czasu na zgłoszenia jeszcze trochę jest, ale nie ma co zwlekać. Warto zaglądać na tę stronę już teraz. www.małopolski.rmfmax.pl.
1: Audycja zawierała lokowanie produktów.
2: W audycji lokowano projekt Eko Małopolska, należący do województwa małopolskiego.

0: Baby Wow w RMF Max.
1: I myślę, że wy też możecie sobie pomyśleć, baby wow, a na pewno to wow się u was pojawi, jeżeli usłyszycie, że w RMF Max można wygrać nawet 1 000 000 złotych. Nie rzucamy słów na wiatr, takie pieniądze naprawdę są w sejfach, a te sejfy otwieramy dla was już dzisiaj po południu. Pierwszy finał w RMF Max z 1 000 000 złotych. To już dzisiaj po południu. Jeżeli chcesz o ten 1 000 000 zawalczyć, to nie czekaj, do naszej gry, do naszej zabawy wchodź już teraz. Złota kumulacja w RMF Max czeka na was, tak jak złota polska jesień. SMS z hasłem Max ślecie na 7467 za 4,92, ale możecie też zaglądać na rmfmax.pl i tu wasze zgłoszenia jak najbardziej się liczą. A przypominam, walczycie o 1 000 000 złotych. Okrągły 1 000 000, który może trafić na wasze konto. To są pieniądze, za które naprawdę można sobie życie ułożyć. I to nie jest żadna przenośnia. 1 000 000 złotych w RMF Max. Śmiało ślijcie SMS-y z hasłem Max na 7467 albo zaglądajcie na rmfmax.pl.
2: Max. Reklama.
3: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
4: Nawet 1 000 000 złotych.
3: 1 000 000. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
5: Graj o 1 000 000.
3: Wyślij SMS z hasłem Max na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
5: Ten 1 000 000 może być twój.
3: Ślij Max na 7467.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food & Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food & Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
8: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive. To koniec. Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
9: Na mieszkanie z widokiem na Wawel, Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gretka. Gretka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gretka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
13: 25 zł zniżki na McDonald's na Pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Halo, Kasia?
18: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
17: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
18: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
19: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: I po reklamie. Jestem Radek, a to moja ekipa.
21: Hey, this is Calvin Harris.
22: Cześć, tu Daria Zawiałow.
23: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
24: Kraków 96 i 7 FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Poniedziałek w Krakowie przyniesie dużo słońca i prawdziwie jesienne ciepło. Jeszcze przed południem temperatura wzrośnie, będzie się wahać od 16 do 19 stopni. Po południu jeszcze cieplej, temperatura wzrośnie do 22 kresek. Deszczu nie będzie, parasol można spokojnie zostawić w domu. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany. Warunki biometeo dziś korzystne albo obojętne. Noc również ma być pogodna, choć chłodna, na termometrach 7 stopni. Jutro znowu dużo słońca.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
24: RMF Max.
25: RMF Max Kraków.

Wam nowości w RMF Max, ale gramy te numery, które przeszły już do kanonu, do klasyki. Morandi i Angels to z całą pewnością właśnie taki kawałek w RMF Max Kraków. Tymczasem ja mam dla Was podpowiedź, co można zrobić z tak pięknie rozpoczętym poniedziałkiem. Okej, może był wyboisty, ale można go sobie jakoś uprzyjemnić. Dzisiaj na przykład od 14.30 można zaglądać na Azory na mini piknik kawowy. Do 16.30 dużo dobrego tutaj czeka, bo będzie wielkie otwarcie placu zabaw, a wiadomo, jak dzieciaki będą się bawić, to dorośli też rozrywek potrzebują. No i tutaj kawa będzie czekać dla rodziców i wszystkich zainteresowanych. Jeżeli macie ochotę właśnie miło spędzić czas, miło spędzić popołudnie, to zaglądajcie na Zygmuntowską 12a dzisiaj od godziny 14.30. A jeżeli wieczorem macie trochę czasu i macie ochotę na sportowe emocje, no to biało-czerwoni dzisiaj grają ze Szwecją. Pewnie będzie to ciężki mecz, tak jak ciężkie bywają poniedziałki, ale jeżeli chcielibyście ten mecz mimo wszystko zobaczyć w całkiem niezłym gronie, w towarzystwie i po prostu z ludźmi, no to Forum Horyzonty zaprasza na 20.45. Do tego wszystkiego, jeżeli filmowo mielibyście chęć trochę się rozerwać, to dzisiaj poniedziałek filmowy w Albo Tak i Suma Wszystkich Strachów, czyli można powiedzieć trochę klasyki. Mały Rynek 4, tutaj po taki seans filmowy zaglądacie. RMF Max. I widzicie, w Krakowie się coś dzieje, a nie tylko te wybory i wybory. Tymczasem nasz wybór muzyczny dla Was, Gibbs, Kukon i Jonathan w RMF Max Krak.

0: Tak.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: To może być obiekt, marka, firma albo osoba. Jeśli dzięki nim województwo małopolskie zyskuje, zasługują na Diament Małopolski. Zgłoś się, czeka na Ciebie szansa na prestiżowe wyróżnienie statuetką Diamentu Małopolski, promocję Twojej działalności, grant na jej rozwój. Zapraszamy już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl.
8: Zachęcam do wzięcia udziału. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Blik. I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
13: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
14: Ręczne rzemiosło, szlachetne materiały, nowoczesne technologie. Łącząc te aspekty, tworzymy przedmioty o wyjątkowym charakterze i wysokiej jakości. Pałucki Studio. W naszej pracowni tworzymy unikatowe meble, lampy i obiekty do dekoracji wnętrz. Nasze prace powstają także na indywidualne zamówienie, tak by wkomponowały się w określone wnętrze i jego atmosferę. Pałucki Studio. Więcej na paluckistudio.com i Instagramie palucki.studio.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: Miejsce docelowe. Nowy dom, a może inwestycja?
17: Kieruj się do Expo Kraków.
16: Chyba muszę odwiedzić doradcę.
17: Kieruj się do Expo Kraków.
16: Teraz?
17: 3 i 4 października. Targi mieszkań, domów i nieruchomości inwestycyjnych w Krakowie. Deweloperzy, kredyty, domy gotowe, inwestycje zagraniczne i wiedza ekspertów.
16: Krakowski weekend nieruchomości w Expo Kraków.
17: Dotarłeś do celu. W ten weekend zmienisz swój adres. Wstęp bezpłatny. Więcej na targimieszkam.pl. Zaprasza sponsor Phuket Plus.
18: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
19: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
0: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
6: Kraków 96 i 7 FM.
15: No i mamy już godzinę 11. Kinga Nega. Zapraszam na flash i prognozę pogody. Słuchacie RMF Max Kraków. To był pracowity weekend dla ratowników tatrzańskich. W sumie interweniowali 18 razy, bo nie wszyscy poradzili sobie z zimowymi warunkami, które panują w Tatrach.
16: Najpoważniejsze wezwanie przyszło z Siwej Polany w Tatrach Zachodnich, gdzie doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Pacjenta śmigłowcem przetransportowano do szpitala. Mimo prawdziwie zimowych warunków, turystka wyszła w trampkach na rysy, a potem nie wiedziała jak zejść i utknęła na szczycie. Wczoraj do poważnego wypadku doszło pod Przełęczą Szpiglasową, gdzie turystka w wyniku potknięcia lub poślizgnięcia spadła około około 50 metrów i trzeba było ewakuować ją śmigłowcem.
20: Informował Maciej Pałachicki.
21: To jest RMF Max Kraków.
20: 17 tysięcy głosów to różnica między wynikami Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej. Ta dwójka kandydatów 11 października powalczy o fotel prezydenta Krakowa. Frekwencja wyniosła wczoraj 43,5%. Jak się przekonaliśmy, wielu Krakowian nie śledziło tych przedterminowych wyborów.
22: A nawet nie wiem, jakie są.
23: Szczerze mówiąc, nie śledziłem tego. Żona mnie poinformowała, że jednak przyszedł i przeszedł pan Gibała, że miał tam większą ilość procentów, że jest ta pani kandydatka, ta kontrkandydatka z PO, tak?
20: Przypomnijmy, Monika Piątkowska uzyskała poparcie na poziomie 29,91%, Łukasz Gibała 36,38%. 18 tysięcy biegaczy stanie na starcie tegorocznego PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego. To rekord frekwencji, a wszystkie pakiety startowe rozeszły się błyskawicznie. To nie znaczy jednak, że na sportowe emocje jest za późno. Organizatorzy wciąż czekają na chętnych do udziału w biegach towarzyszących i innych wydarzeniach przygotowanych na półmaratonowy weekend.
24: Warto śledzić nasze social media, na pewno wydarzenia przygotowane z naszymi partnerami. Tam są wolne miejsca. Trzeba pamiętać, że te wydarzenia towarzyszące, czyli M1 Power Day Well Fitness oraz Checkout Run z ASICS są bezpłatnymi wydarzeniami. Tam znajdziecie miejsca. Serdecznie zachęcam również do zapisywania się na bieg rodzinny z Termą Bania. Też bardzo fajne nowe wydarzenie, które z naszym partnerem tworzymy, i Czarniecka Piątka, gdzie również można się zapisać.
20: Mówił Tomasz Marzec, dyrektor zarządu infrastruktury sportowej. Najlepsze zdjęcia prasowe świata znowu będzie można zobaczyć w Krakowie. Do Nowochódzkiego Centrum Kultury w ramach projektu Siła Fotografii wraca World Press Photo. Na ekspozycji znajdą się nagrodzone fotografie pokazujące najważniejsze wydarzenia ostatnich miesięcy.
25: Niestety, dominują wojny, dominują konflikty, dominuje ubóstwo, walka o przetrwanie, walka o jedzenie, Strefa Gazy oczywiście, wojna na Ukrainie, i tak naprawdę chyba na palcach jednej ręki można policzyć jakieś pozytywne.
20: Wystawa World Press Photo do zobaczenia od piątku, a mówiła kuratorka projektu Siła Fotografii Monika Stachnik-Czapla.
26: A skąd to tak ciągnie?
21: Zaraz pogoda w RMF Max.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Piękna, złota polska jesień, to czeka nas w najbliższych dniach w Krakowie. Już dzisiaj na termometrach zobaczymy po południu nawet 22 stopnie. Do tego mnóstwo słońca i błękitu, padać nie powinno. Warunki biometeo są korzystne, później zmienią się na obojętne. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany. Noc również będzie pogodna, bez opadów deszczu, chociaż chłodna. Temperatura zatrzyma się w okolicach 7 kreski. Jutro znowu dużo błękitu i słońca, na termometrach 22 stopnie.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
21: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. RMF Max.
28: Po 11 parę chwil i to jest piękne, że ten poniedziałek tak szybko nam płynie i zaraz może nawet stanie się wtorkiem, bo właśnie to w poniedziałku jest najlepsze, że on się kiedyś skończy. I w tym momencie czuję się trochę jak Paulo Coelho, ale nie, to tylko Natalia Kawałek w RMF Max, chwila po 11, a to byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy i jedziemy z bęgerami. RMF Max. Bęgery mocniejsze niż poranna kawa. Alan Walker, Ava Max i Fate.

I to jest chłopak z Dolniacha, MJ Deli i Deli Supreme w RMF Max. Trochę lata jeszcze nam tutaj podrzuca. A co? W RMF Max Kraków takie bęgery wam gramy. Ale podrzucamy też propozycje na to, jak fajnie spędzić popołudnie albo i wieczór i przy okazji czegoś nowego się nauczyć. Jeżeli na przykład z szyciem jesteście troszeczkę na bakier, to jest okazja, żeby dzisiaj na osiedlu Górali 24 w miejscu aktywności mieszkańców w Nowej Hucie nauczyć się szycia, cerowania, haftowania i uszyć pachnące poduszeczki. Takie rzeczy się dzieją w poniedziałki właśnie w sąsiedzkiej szywalni. Spotkania są co tydzień, to właśnie tutaj uczycie się takich rzeczy, których być może nie wynieśliście z domu, może nigdy nie mieliście talentu, a tutaj siedzicie, nikt was nie ocenia, tylko właśnie uczy. Bardzo fajna okazja, totalnie za darmo, żeby się nauczyć takich, no wiecie, podstawowych umiejętności, które każdy powinien mieć. Więc zaglądajcie śmiało, zapisujcie się, nic za to nie płacicie, ale właśnie trzeba się zapisać. Sąsiedzka szywalnia, szukajcie ich na Facebooku, tutaj znajdziecie szczegóły. A teraz uwaga, w RMF Max Kraków nastoletnie klimaty to Katy Perry, Teenage Dream.

0: Jedną nogą jesteśmy jeszcze w lecie. To Fastboy i Music Sounds. No i muzyka taka totalnie słoneczna i wakacyjna. To dla was mamy. Ale drugą nogą stoimy już w jesieni. Pięknej, polskiej, złotej jesieni. Z tej okazji mamy dla was złotą kumulację w RMF Max, w której do wygrania, ja wiem, to jest nie do uwierzenia, ale to jest prawda. 1 000 000 złotych. Takie pieniądze w RMF Max. I to nie jest ściema. Po raz pierwszy w historii naszego radia tak duże pieniądze są do przytulenia na wasze konto. 1 000 000 złotych. Powtarzam to raz jeszcze, bo to mogło umknąć, to się może wydawać dziwne, ale taka jest prawda. 1 000 000 złotych w RMF Max. Złota kumulacja. To właśnie na was czeka. Także kochani, jeżeli 1 000 000 złotych to jest coś, co by wam się przydało, a umówmy się, komu się nie przyda 1 000 000 złotych, to wysyłajcie SMS-a z hasłem Max już teraz na nasz nowy numer 7467. Powtórzę, 7467 za 4,92. Możecie też zaglądać na spokojnie po staremu na rmfmax.pl. Tutaj znajdziecie nowy numer telefonu, tutaj znajdziecie wszystkie zasady i tutaj przeczytacie raz jeszcze na spokojnie, że do zgarnięcia w RMF Max 1 000 000 złotych. SMS Max 7467. RMF Max.
1: Reklama. Mamy to. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem Max na nowy numer 7467. Koszt 4,92 zł. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij Max na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Fonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Fonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Już w sobotę, 10 października o 14.45 przy Kałuży Krakowia zmierzy się z Zagłębiem Lubi. Wszyscy na stadion. Czekają nas wielkie piłkarskie emocje i wspólne kibicowanie naszej drużyny. Do zobaczenia na Kałuży.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
11: Noż do 100!
12: Nie do 100, tylko do 1 000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
14: Zawsze jest dobry moment na zdobycie praktycznych umiejętności. W Żaku to możliwe. Wybierz kierunek lub kurs z oferty Żaka w Krakowie i rozwijaj się po swojemu. Opiekun medyczny, dekorator florystyczny, opiekunka środowiskowa, stylistka paznokci, technik BHP, kryminalistyka i kryminologia oraz wiele innych czeka na Ciebie. Sprawdź ofertę na zak.edu.pl lub odwiedź Żaka w Krakowie przy szlaku 77.
15: I po reklamie.
16: Grzegorz,
17: Asia, Martyna,
18: Lady Gaga,
19: z tej strony modelki
20: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
21: Kraków 96 i 7 FM.

0: I pyki, cyki, megi, wszystkie problemy poniedziałku w pracy załatwione, bo jest Alex Warren i jest RMF Max.
1: No i cały czas jeszcze słychać brawa dla naszych siatkarzy. W końcu jesteśmy my, Polacy, mistrzami Europy w siatkówce. Panowie, no jesteście wielcy.
0: Brawa, ale oprócz siatkówki jesteśmy też mistrzami Europy w produkcji dyni. Naprawdę, polski rolnik, tymi rękami polski rolnik produkuje najwięcej dyni w całej Unii Europejskiej.
1: No brawo, polski rolnik. No.
0: Brawo, oczywiście, brawo. My tak dużo produkujemy tych dyni, że nawet czasem przemalujemy je na zielono. I tak właśnie jak pomalowana na zielono dynia smakuje polski arbuz. Nie, a też dobry. Ale jaki zdrowy.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Norwegowie mają taki sprytny plan. Chciano by, żeby zamiast karpia, żebyśmy jedli w Wigilię łososia.
3: Nie, myślimy o tym, że to jest głupi pomysł. Aha. Już była próba, żeby zastąpić wszystko paluszkami rybnymi, więc no co jeszcze?
2: No może jeszcze zastąpimy kompot z suszu lemoniadą?

0: 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
4: Hot doga poproszę.
3: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Miejsce docelowe. Nowy dom, a może inwestycja?
7: Kieruj się do Expo Kraków.
6: Chyba muszę odwiedzić doradcę.
7: Kieruj się do Expo Kraków.
6: Teraz?
7: 3 i 4 października. Targi mieszkań, domów i nieruchomości inwestycyjnych w Krakowie. Deweloperzy, kredyty, domy gotowe, inwestycje zagraniczne i wiedza ekspertów.
6: Krakowski weekend nieruchomości w Expo Kraków.
7: Dotarłeś do celu. W ten weekend zmienisz swój adres. Wstęp bezpłatny. Więcej na targimieszkan.pl. Zaprasza sponsor. Phuket Plus.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Kraków 96 i 7 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: Dziś mamy wyłącznie dobre informacje pogodowe dla mieszkańców Krakowa. Przed nami słoneczne i ciepłe popołudnie. Temperatura zatrzyma się w okolicach 22 kreski. Zachmurzenie małe, dużo słońca i błękitu. W prognozach bez opadów deszczu warunki biometeo korzystne albo obojętne. Ciśnienie wysokie, stabilne. Noc również ma być pogodna, zachmurzenie małe, ale na termometrach tylko 7 stopni powyżej zera. Wtorek również ma być słoneczny z temperaturą powyżej 20 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: I cała firma tańczy Danca Kuduro Don Omar w RMF Max, 5 minut i 13.
1: Ręka do góry, talia sama obraca się pół obrotu i to jest właśnie Danca Kuduro.
0: Oni tam tak śpiewają?
1: Dokładnie tak śpiewają.
0: Wow.
1: No, co prawda warto znać języki.
0: Keira odpadła z Tańca z Gwiazdami, ale jest ktoś, kto świetnie ją zastąpi. I tak się śmieje Asia Meus, ale będzie fajnie. Będę oglądał w niedzielne wieczory. Poniedziałek po południu przynosi ważne informacje w temacie młodzieżowego słowa roku. Plebiscyt wystartował, o tym będzie we Fleszu i arcyfajna prognoza pogody jest naprawdę dobra. Koniecznie zostańcie na szczegóły.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: To może być obiekt, marka, firma albo osoba. Jeśli dzięki nim województwo małopolskie zyskuje, zasługują na Diament Małopolski. Zgłoś się, czeka na ciebie szansa na prestiżowe wyróżnienie statuetką Diamentu Małopolski, promocję twojej działalności, grant na jej rozwój. Zapraszamy już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl.
9: Zachęcam do wzięcia udziału Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
15: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
19: I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Cześć, z tej strony Gibbs.
3: Hey, this is Imagine Dragons.
4: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: No i mamy już 13. Kinga Nega zapraszam na flash i prognozę pogody w RMF Max Kraków. Wystartował plebiscyt na młodzieżowe słowo roku 2026. Jego celem jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej popularnych wśród młodych ludzi słów, określeń lub wyrażeń. Od dziś do 25 października można zgłosić propozycje słów konkursowych wraz z wyjaśnieniem ich znaczenia. Spośród najczęściej zgłaszanych słów jury wyłoni finałową listę, która następnie zostanie poddana internetowemu głosowaniu. Ten etap będzie trwał od 3 do 30 listopada. Rozstrzygnięcie plebiscytu w grudniu. Przypomnijmy, w ubiegłym roku decyzją internautów oraz jurorów zwyciężyło słowo szpącić.
5: To jest RMF Max Kraków.
6: Krakowskie uczelnie wchodzą w tydzień inauguracji. Naukę na krakowskich uczelniach w tym tygodniu rozpocznie prawie 140 tysięcy studentów.
7: 30 września na GH mamy dzień zerowy, czyli takie organizacyjne wejście dla pierwszoroczniaków. Ci oczywiście wprowadzają się już do akademików. Tego samego dnia, czyli w środę, na UJ-cie inauguruje Wydział Lekarski. Huczne otwarcie nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim zaplanowano 1 października, główna inauguracja Politechniki Krakowskiej 2 października, a dzień później uroczystości odbędą się na AGH. Uniwersytet Rolniczy hucznie otwiera rok akademicki 7 października. No i to oczywiście wszystko widać na ulicach Krakowa, bo robi się coraz ciaśniej, studentów cały czas nam przybywa.
6: Informował Przemek Błaszczyk. 18 tysięcy osób weźmie udział w drugim PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Ten bieg 11 października. Wszystkie pakiety startowe już się rozeszły, ale nadal można zapisywać się na wydarzenia towarzyszące.
8: Wszystko jest zlokalizowane w okolicach Tauron Areny. Z Czarniecka Piątka biegnie i startuje tak naprawdę od tam, gdzie półmaraton, czyli Aleją Pokoju, oczywiście krótsza trasa, ale również finał tego biegu w Tauron Arenie, gdzie przebiegamy przez sam środek naszej pięknej areny. Resztę wydarzeń, czyli bieg rodzinny oraz wydarzenia Well Fitness oraz Checkout Run, odbędą się w okolicach Tauron Areny.
6: Mówił Tomasz Marzec, dyrektor zarządu infrastruktury sportowej. To jedna z najbardziej prestiżowych wystaw fotograficznych na świecie. World Press Photo ponownie zawita do Krakowa. Nagrodzone zdjęcia pokazują wydarzenia, które w ostatnim roku przyciągały uwagę całego świata.
9: Tak naprawdę World Press Photo to jest wystawa, gdzie obraz łączy się absolutnie ze słowem. Bo na przykład przepiękny obraz kobiet, które walczą o swoje prawa. Bardzo smutny obraz, a okazuje się, że kobiety właśnie po wielu latach wygrały batalię o to, żeby zacząć do nich podchodzić z szacunkiem.
6: Mówiła Monika Stachnik-Czapla z NCK-u. Druga edycja plebiscytu Diamenty Małopolski wystartowała. To konkurs dla tych, którzy zmieniają Małopolskę i promują ją w Polsce i za granicą. Więcej o plebiscycie na stronie RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Słoneczne, bardzo przyjemne popołudnie w Krakowie. Zdaniem synoptyków do wieczora utrzyma się zachmurzenie małe. Dużo błękitu i słońca, no i nie musimy obawiać się opadów deszczu, a na termometrach przyjemne wartości. Dziś maksymalnie 22 stopnie. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie wysokie, stabilne, wiatr słaby, chwilami umiarkowany, wieje dzisiaj ze wschodu. Noc również ma być pogodna, bez opadów deszczu, chociaż chłodna, na termometrach tylko 6 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
12: Więcej poniedziałków już nie będzie. Przynajmniej we wrześniu. I to jest dobra wiadomość, ostatni poniedziałek września dzisiaj.
13: A ja mam jeszcze lepszą wiadomość, bo ten ostatni poniedziałek września można wygrać milion w RMF Max.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Doskonale wiemy w RMF Max, czego potrzebujecie w poniedziałek 20 po pierwszej, żeby szybciej szło w pracy. Eli Oaks to dla was.
1: I takiej wiadomości jeszcze chcemy, żeby się sam zrobił dzień dzisiaj. Nowość na stacjach benzynowych.
0: O.
1: Można oddać zużyty olej do smażenia. Żeby nie wydawać go tak do zlewu bez sensu, to jedziesz sobie na przykład na Orlen i wytankowujesz się z rzepakowego i w zamian dostajesz hot doga.
0: Jezu, to dobrze, że nie smażone, bo bym się bała, że usparzyli na tym, co przywiozłam.
2: Reklama. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Za mniej.
4: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki, do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smok. Kolejny. 15.
10: I zaczyna się mecz Juvenii. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierze rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juvenia.info.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
18: Skoda. I po reklamie.

0: na imię Jadek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: dla was taki mnożnik, 200 szans więcej na to, żeby ten milion trafił do was.
1: Posłuchajcie tej melodii. Ta melodia brzmi jak niewykorzystana szansa. A mogłeś tam być, w tym większym mieszkaniu, w tym fajniejszym miejscu na spędzanie wolnego czasu. Bo kto by tam o 13.33 siedział teraz w pracy? No wiadomo.
0: Zrób tak, żeby nie żałować. Dlatego łap za telefon i właśnie teraz wysyłaj hasło MAX pod nowy numer 7467.
1: MAX 7467. Milion w RMF.

0: RMF Max po południu i wszystko gra. I ustaliliśmy, dlaczego ta jesień taka ładna. Bo sobie kupiła coś na letniej wyprzedaży i będzie w tym łazić do końca tygodnia.
1: Piękny, słoneczny i ciepły tydzień przed nami. Najnowsze prognozy za kilka chwil. Zostańcie po szczegóły.
2: Reklama. 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
3: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21:00 na kanale National Geographic.
4: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
5: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i czterech konkurencyjnych serwisach.

0: kupować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
4: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
5: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
6: Cappuccino. Kafe latte.
7: Co robisz?
6: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
8: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Słoneczne, bardzo przyjemne popołudnie w Krakowie. Zdaniem synoptyków do wieczora utrzyma się zachmurzenie małe. Dużo błękitu i słońca, no i nie musimy obawiać się opadów deszczu, a na termometrach przyjemne wartości. Dziś maksymalnie 22 stopnie. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie wysokie, stabilne, wiatr słaby, chwilami umiarkowany, wieje dzisiaj ze wschodu. Noc również ma być pogodna, bez opadów deszczu, chociaż chłodna, na termometrach tylko 6 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: To jest właśnie ta trójeczka pomagaczy w pracy. Liwka, Jonatan i PZ w RMF Max. 29 minut przed godziną 14 ogarniają wszystkie najtrudniejsze wyzwania poniedziałku.
1: A dzisiaj wieczorem o 20:45 gramy ze Szwecją w Lidze Narodów w piłkę nożną i podobno trener Urban szykuje na Szwedów niespodziankę w składzie drużyny.
0: Siatkarze zagrają za piłkarzy. Niespodzianka, ta-dam! Ale to się może udać, wiesz, siatkarze są na fali, tutaj mamy do czynienia z mistrzami Europy, a podobno naszej biało-czerwonej reprezentacji. W każdym sporcie jest potrzebny jakiś sukces, żeby tam mogli spokojnie kontynuować dzieło.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: 15 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Plażowanie, leżakowanie, all inclusive. To koniec. Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na Was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
6: Prowadzisz ekologiczną agroturystykę, firmę wyróżniającą się innowacyjnością, działasz społecznie albo twórczo? Zapraszamy każdego, dzięki komu województwo małopolskie zyskuje. Zostań diamentem Małopolski. Zyskaj wyróżnienie, promocję swojej działalności i grant na jej rozwój. Wejdź już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl. Zaprezentuj się.
7: Zachęcam do wzięcia udziału Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
13: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Wybiła godzina 14. Kinga Nyga. Zapraszam na flash i prognozę pogody. Słuchacie RMF Max Kraków. W najbliższych dniach może być drożej na stacjach paliw. Koncernom paliwowym nie udało się utrzymać benzyny poniżej 8 i diesla poniżej 9 zł za litr. Prognozy też nie są optymistyczne.
2: Obecnie podstawowa benzyna kosztuje w kraju średnio 8,19, natomiast diesel 9,14. Jeszcze przed weekendem była nadzieja na to, że te ceny spadną, głównie dlatego, że do Nowego Jorku przyleciał prezydent Iranu, a prezydent Ameryki sygnalizował, że jest się gotów dogadać w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. No ale ostatecznie Donald Trump ogłosił, że porozumienia nie ma.
1: Szansy na tańszą ropę i tańsze waluty też nie będzie, dodaje Krzysztof Berenda.
0: To jest RMF Max Kraków.
1: Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, jak wiecie, zmierzą się w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Dziś od rana na Rondzie Mogilskim dziękowali i rozdawali obwarzanki. Łukasz Gibała apelował o kampanię bez hejtu, z kolei Monika Piątkowska mówiła o nowym otwarciu dla miasta i współpracy ponad podziałami. Druga tura wyborów 11 października. Tramwaj do Mistrzejowic od soboty wozi pasażerów. To inwestycja, która zaliczyła 9-miesięczne opóźnienie. Nowa trasa ma 4,5 km długości. Częściowo została poprowadzona przez tunel.
3: No, trochę się opóźniło, ale no to tak już bywa.
4: Ale jechałyście tunelem?
3: Tak.
4: I jak?
5: Bezproblemowo?
3: Ciemno. Ciemno, ale super.
4: Czy taka linia była potrzebna tutaj, bardzo, do Mistrzejowic?
3: Bardzo. Z dworca głównego bardzo. Uważam, tak, że 20 minut bez korków, bez stania, czekania.
4: Czy tramwaj do Mistrzejowic był potrzebny?
6: No, myślę, że bardzo fajna trasa. Mam na myśli na przykład Piastu. My mamy teraz bardzo fajne połączenie tutaj z Mistrzejowicami, no i z parkiem wodnym.
1: Z pasażerami rozmawiał Maciej Sołtys. Kolejny krok w stronę budowy nowej linii kolejowej Kraków-Myślenice zrobiony. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa ruszy po 2028 roku. Aktualnie PKP PLK czekają między innymi na ostateczne zatwierdzenie badań geologicznych na całej długości nowej trasy.
7: W tym wypadku jesteśmy na etapie zatwierdzania programu badań geologicznych przez samorząd, konkretnie przez województwo małopolskie.
8: Jeszcze nie ruszyły w terenie.
7: Jest przygotowany plan, jest opracowany ten sposób realizacji tych badań, natomiast czekamy na ostateczną zatwierdzenie i wtedy wykonawcy będą mogli przystąpić do działania w terenie.
1: Mówił Piotr Hamarnik z PKP PLK. Nowa linia ma mieć około 22 km długości. 129 wykroczeń ujawnili strażnicy miejscy podczas jednej nocy w centrum Krakowa. Wzmożone kontrole prowadzono w rejonie pierwszej obwodnicy. Funkcjonariusze interweniowali między innymi w sprawie zakłócenia porządku, awantur, nieobyczajnych zachowań i zaśmiecania miasta. Basen, siłownia, może sauna, wszystko to znajdziecie w Solnym Mieście w Wieliczce. Na naszej stronie lokalizacja Kraków. Czekają zaproszenia.
9: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: 22 stopnie tyle maksymalnie zobaczymy dzisiaj na krakowskich termometrach. Popołudniowa aura cały czas sprzyja, do wieczora utrzyma się zachmurzenie małe. W prognozach bez opadów deszczu warunki biometeo dzisiaj korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr wschodni chwilami nieco silniejszy, ciśnienie wysokie, stabilne. Noc również ma być pogodna, choć chłodna, temperatura zatrzyma się w okolicach 6 kreski. Jutro do 22 stopni i znowu dużo słońca.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
11: Irek jest dzisiaj pająkiem i ma babie lato na pełnej.
12: No, babie lato to są te takie małe pajączki, które latają na takich świstach z pajęczyny, wiatr ich je nosi, słońce pięknie ogrzewa.
11: I jak one robią?
12: No właśnie. Najważniejsze tylko, żeby ten pająk nie spotkał jakiegoś pantoflarza, za przeproszeniem.

0: królowa dobrego nastroju, Zalia, tylko mnie kochaj w RMF Aksy, 14 minut po 14.
1: Naród już myśli o feriach zimowych, wyobraźcie sobie.
0: Brawo naród, jesteśmy cudownym narodem.
1: 3 razy więcej Polaków w porównaniu do zeszłego roku już planuje ferie zimowe w ciepłych krajach i okazuje się, że rezerwujemy w ogóle na potęgę.
0: Brawo.
1: Hiszpania, Egipt.
0: Brawo, brawo, brawo. Warto rezerwować na potęgę nie tylko wyjazdy, ale i powroty. Bo sytuacja światowa jest taka, że różnie może być.

0: Walka z cieniem waszego dyrektora. 19 minut po godzinie 14 jest taka informacja, której potrzebuje wasza kawka w pracy. Oj, potrzebuje.
1: Musicie to wiedzieć. Nowe badania pokazały, że mózg to tak naprawdę są dwa osobne organy. Tylko ten pramózg i mózg, one się połączyły w drodze ewolucji. No i teraz jest jeden.
0: Max. Wiedziałem, że tak było i tak jest, i tak będzie. Czyli my faceci zawsze myślimy mózgiem. Tylko czasem tą jego bardziej pierwotną część.
2: Reklama.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Jesteś nikim.
5: Patrz, przytyło.
4: Widziałeś, jak on wygląda? Usunął skrupy.
6: Stop. Hejt to przemoc. Nie lajkuj, nie udostępniaj. Reaguj. Miej odwagę powiedzieć hejtowi nie.
7: Młodzież mówi nie hejtowi w Małopolsce.
8: Razem pokażmy, że w Małopolsce nie ma miejsca na hejt. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Kampania zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego.
10: Poczuj się jak na trybunach najważniejszych wydarzeń sportowych. Z przyjaciółmi przy doskonałych daniach. Poczuj to w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy na krakowskie Grzeguszki do miejsca, które łączy ogromną przestrzeń rozrywki, świetną restaurację, bilard, dart i transmisje sportowe na wielkich ekranach. Spędzaj czas tak jak lubisz z nami w pubie Hey Joe Food and Sport. Zapraszamy. Kraków, Fabryczna 13.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Gorąca i z kardamonem w najlepszym towarzystwie. Mocna i czarna, z dużą ilością słodyczy i specjalną pianką. Co człowiek, to kawa. A jaką kawę pijesz ty? Zdradź nam swój sposób na kawę idealną. Na rmfmax.pl czekamy na twoje pomysły, inspiracje, historie. A do zgarnięcia fantastyczne kawowe nagrody.
16: Spróbuj doskonałych, świeżo palonych kaw speciality z różnych stron świata. Znajdziesz je na coffeegrench.com.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj!
19: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: I po reklamie.

0: Ania.
1: Marek.
2: Zuśka.
3: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Hey, this is Kygo.
6: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: w jakimś sklepie z elektroniką, bo to tak brzmiało w sumie.
1: A jeszcze na Messengerze mam...
0: W tle, no.
1: Ja jeszcze na Messengerze mam Martę z Budowlanego, słuchajcie, bo jej sąsiad trzyma watę szklaną, papier ścierny, a nawet narzędzia.
0: Wow, to jest mocne, ale czekamy na więcej. Możecie jeszcze nas zaskoczyć. Głosówki ślicie na Messengera RMF Max. Co wasi sąsiedzi trzymają na klatce?
2: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Ale to jest świetny numer. Norweskie trio Bounce i ich Magnetic w RMF Max na prawie 20 minut do godziny 18. Ale my teraz nie o Norwegii, tylko o Szwecji, bo słuchajcie, przypominamy, że dzisiaj Polska zmierzy się ze Szwecją, która pół roku temu pozbawiła nas szans na udział na Mistrzostwach Świata.
1: Ale Szwecja nas pozbawiła generalnie wiele w historii, jakoś tak mam wrażenie,
0: nie da się ukryć.
1: Kojarzy. No słuchajcie, po tym meczu z Bośnią i Hercegowiną, to nie wiem, siatkarzom naszym dobrze idzie. To może po prostu trzeba zacząć odbijać rękami czy coś.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: To będzie pogodny wieczór w Krakowie. Zdaniem synoptyków utrzyma się zachmurzenie małe, w prognozach bez opadów deszczu. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr wschodni słaby, chwilami umiarkowany, ciśnienie wysokie, stabilne. Noc również ma być pogodna, bez opadów deszczu, chociaż chłodna temperatura zatrzyma się w okolicach 6 nad 0. Warunki biometeo będą obojętne. Wtorek słoneczny z temperaturą w okolicach 22 kresek.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ten mundial normalnie nas prześladuje. Shakira i Burna Boy, Die Die. 3,5 minuty zostało do godziny 18 w
1: RMF Max. Coś w tym jest, faktycznie. Po 18 gra Bastery przejmuje, więc będzie się działo, a dzisiaj Polacy grają ze Szwecją o 20:45. No, to trzymajmy się tam wszyscy, a my się słyszymy jutro o tej samej porze. Świderski i Borycka, papa.
0: Hej.
2: Reklama. Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Plażowanie, leżakowanie, all inclusive. To koniec. Ale jesień to nie koniec doskonałej zabawy i dbania o formę. Zapraszamy do Squash Park Wieliczka po ruch, uśmiech i endorfiny. Tu czekają na Was squash, badminton, zajęcia fitness, zajęcia dla seniora, akademia squasha dla dzieci, treningi personalne oraz nowość pickleball. Nie szukaj wymówek, znajdź czas i wpadaj z rodziną. Squash Park Wieliczka, ulica Żeromskiego 5. Więcej na squashparkwieliczka.pl.
6: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Czas na jesienną dawkę dobrej muzyki. Na pomarańczowej scenie klubu Studio wystąpią 25 października T-Love, ikona polskiego rocka. 30 października charyzmatyczny Rogucki. 27 listopada wrócimy do kultowych brzmień Mysłowic. 29 listopada wystąpi mistrz muzycznych opowieści Wojtek Szumański. A 18 grudnia jeden z najbardziej charakterystycznych duetów polskiej sceny The Dumplings. Bilety dostępne na klubstudio.pl. Poleca RMF Max.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smog. Kolejny. 15. I zaczyna się mecz Juvenii. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierze rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juvenia.info.
14: Miejsce docelowe. Nowy dom, a może inwestycja?
15: Kieruj się do Expo Kraków.
14: Chyba muszę odwiedzić doradcę.
15: Kieruj się do Expo Kraków.
14: Teraz?
15: 3 i 4 października. Targi mieszkań, domów i nieruchomości inwestycyjnych w Krakowie. Deweloperzy, kredyty, domy gotowe, inwestycje zagraniczne i wiedza ekspertów.
14: Krakowski weekend nieruchomości w Expo Kraków.
15: Dotarłeś do celu. W ten weekend zmienisz swój adres. Wstęp bezpłatny. Więcej na targimieszkan.pl. Zaprasza sponsor Phuket Plus.
16: I po reklamie.

0: Hej, tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
3: Słuchacie RMF Max Kraków. Kinga Nega. Zapraszam na Flash. Jesteśmy na 96 i 7 FM. Na parkomatach w obszarze płatnego parkowania pojawiły się naklejki z kodami QR, które nie pochodzą od Zarządu Dróg Miasta Krakowa, przestrzegają urzędnicy. Naklejki od razu są usuwane, ale trzeba zachować czujność. Przemek Błaszczyk.
4: Fałszywe kody QR pojawiają się na informacjach o aplikacji mKraków i kierują nas do nieznanej strony, nieznanej aplikacji, dzięki której możemy stracić pieniądze.
5: Jest to forma oszustwa polegająca na tym, że po zeskanowaniu właśnie takiego QR kodu, można się spodziewać dalszych wyłudzeń pieniędzy, na przykład z konta. W związku z tym apelujemy do wszystkich mieszkańców, ale też gości i turystów, żeby w ten sposób nie płacili za parkowanie w strefie płatnego parkowania.
4: Apeluje Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Sprawę fałszywych kodów QR prowadzi już policja.
3: Takie kody pojawiły się już w Krakowie w 2023 roku. Co wtedy ustalili śledczy? To pytanie trafiło już do organu ścigania. Do sprawy będziemy jeszcze wracać. Tramwaj do Mistrzejowic wozi już pasażerów. To inwestycja, która zaliczyła 9-miesięczne opóźnienie. Nowa trasa ma 4,5 kilometra, częściowo poprowadzona została przez tunel.
6: Trochę się opóźniło, ale to tak już bywa.
7: Ale jechałyście tunelem?
6: Tak.
7: I jak?
8: Bezproblemowo?
6: Ciemno, ale super.
7: Czy taka linia była potrzebna tutaj, do Mistrzejowic?
6: Bardzo. Z dworca głównego bardzo. Uważam, że 20 minut bez korków, bez stania, czekania.
7: Czy tramwaj do Mistrzejowic był potrzebny?
9: Myślę, że bardzo fajna trasa. Mam na myśli na przykład Piastu. My mamy teraz bardzo fajne połączenie tutaj z Mistrzejowicami, i z parkiem wodnym.
3: Z pasażerami rozmawiał Maciej Sołtys. Prace nad linią kolejową Kraków-Myślenice nabierają tempa. Niebawem zapadnie ważna decyzja dla dalszych losów tej inwestycji. Na jakim etapie są przygotowania?
10: Obecnie przygotowujemy się do złożenia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska raportu oddziaływania na środowisko. Chcemy to zrobić do końca tego miesiąca, więc tutaj już jest ostatnia prosta. W zeszłym roku złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Ten raport jest efektem pewnych wytycznych, które dostaliśmy od RDOŚ-u. Naszym kamieniem milowym jest uzyskanie decyzji środowiskowej do końca drugiego kwartału przyszłego roku.
3: Mówił Piotr Hamarnik z PKP PLK. Międzynarodowe wyróżnienie dla krakowskiego MUFO, Muzeum Fotografii, zdobyło prestiżową DEISA Award 2026 jako pierwsza polska instytucja w historii tego konkursu. Jury doceniło nowatorskie podejście do edukacji i zaangażowanie zwiedzających. MUFO pokazuje, że fotografia może być nie tylko sztuką, ale też narzędziem do rozmowy o świecie.
2: Sprawdź. Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Przed nami pogodna, ale zimna noc. Zdaniem synoptyków temperatura zatrzyma się w okolicach 6 kreski. Zachmurzenie małe, w prognozach bez opadów deszczu, wiatr słaby, chwilami umiarkowany, a warunki biometeo mają być obojętne. W prognozach na jutro dużo słońca i błękitu, wtorek ma być pogodny, zachmurzenie małe, bez opadów deszczu. Temperatura zatrzyma się w okolicach 22 kreski. Środa również słoneczna, na termometrach 23 stopnie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Lubisz się bujać? To mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: Hity na maksa.
13: Hej, cześć, witajcie w ten piękny poniedziałek, piękna jesień. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Normalnie jutro to tutaj w shortach trzeba przyjść, naprawdę. Dzisiaj to się chyba pomyliłem, jeżeli chodzi o garderobę. Jak tam u was? Mam wasze ulubione kawałki, a o 20:00 dużo nowości na liście Hot Bands. Chociaż wiecie, po zachodzie słońca to trzeba będzie znowu przebierać się z tych shortów. Trzeba mieć plan A i plan B, w szczególności w końcówce września. A na starcie naszego spotkania Tempe City, ich wersja Self Aware.

Ten numer, wielki hicior Calvina Harrisa, zagrałem wam tak na zachętę, śpiewała Ellie Goulding. Tak, tak, wyjdźmy outside, wyjdźmy w ogóle na zewnątrz, idźmy na spacer, dopóki jeszcze nie zrobiło się tak szybko ciemno. A jak się zrobi ciemno, to też jeszcze można sobie pospacerować i w ogóle korzystajcie z pięknej polskiej jesieni, w szczególności w tym tygodniu. No jutro też rekordowa pogoda w Polsce, wysokie temperatury, sporo słońca w wielu miejscach, a na południu to nawet jutro 23-24 stopnie. Oczywiście nie od rana, tylko tak wiecie, po południu w słońcu, no ale zawsze. No to na słoneczną, piękną jesień nasza kolejna nowość. Mrozu i Kacperczyk w RMF Max. Wszystko, czego chciałem.

0: Ale dobrze to pędzi, może ktoś się z nami w aucie rozpędzi, tylko przepisowo, oczywiście, drodzy kierowcy. To nowość w RMF Max od duetu Neptunika, Niemcy, dwójka przyjaciół w numerze What If. I ciekawe, czy wejdą szybko w tym tygodniu do zestawienia listy Hot Bands. Nowe notowanie już dzisiaj od 20. I mogę wam zdradzić, że będzie premiera, wiecie co, Roxy, jaka Roxy? No Roxy Węgiel zrobiła piosenkę na jesień. To przed wami.
1: Reklama.
2: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
10: Profilaktyka! Podaj dalej!
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: 33 górników. Jak ich stamtąd wyciągnąć? To była najtrudniejsza akcja ratunkowa w dziejach.
18: Górnicy z Chile. Wyścig z czasem. Oglądaj dzisiaj o 21 na kanale National Geographic.
19: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
20: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
21: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
22: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.
24: To jest RMF Max.
25: Hity na maksa.
24: Kraków 96 i 7 FM.

Ekipa znana z bardziej alternatywnego grania, tutaj bardziej przebojowo, Tame Impala i Lose w RMF Max. Teraz chciałbym włożyć tradycyjny kij w weselne mrowisko, słuchajcie, bo doczytałem coś fajnego, że większość facetów to jednak nie odczuwa potrzeby organizowania dużego wesela i nie miałoby problemu z całkowitą rezygnacją generalnie z takiego hucznego przyjęcia. Przyznaję się, to ja też jestem w tych procentach, ale wiecie, chłopaki, no czasami musimy się dostosować w imię miłości, naprawdę, naprawdę. Trzeba wydać. No to ja wam życzę, żeby nie kosztowało aż tyle. I Wiktor Waligura dla tych, którzy szukają DJ-a. Cztery pory roku. No niestety ja już zajęty, ale może ktoś się znajdzie. A jak nie, DJ to orkiestra. Właśnie, zróbcie przy orkiestrze, cała rodzina to zapamięta.

0: od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra, a my nareszcie wiemy, jak poprawić swoją koncentrację, w szczególności wieczorowo, kiedy się trzeba przygotować na przykład do nauki. No to proszę obejrzeć swoje biurka i to, co macie na biurku i wszystko dookoła, bo okazuje się, że bałagan może utrudniać koncentrację. Im więcej przedmiotów mamy w polu widzenia, tym więcej bodźców musi filtrować nasz mózg. Po prostu nawet tak w podświadomości. 5 minut sprzątania biurka może więc zrobić więcej niż wieczorna kawa. Ja się przyznaję, no też tutaj trochę porozkładane, też idę trochę posprzątać. I posłuchamy dobrego bitu, robiąc porządek przy biurku. Madison Mas, jego New Vibe, Who Dis.

Fajny klimat, taki jesienny, Post Malone i Sway Lee wieczorowo w numerze Sunflower. A kto miał dzisiaj iść na siłownię, ale jednak się nie było, jednak się nie poszło. Wiecie co, okazuje się, że czasami rzeczywiście najtrudniejsza część treningu to często samo wyjście z domu. Dlatego może zadziałać prosty trik, obiecać sobie na przykład tylko 10 minut ruchu, bo wtedy mniej się stresujemy, że musimy tam być przez godzinę albo przez 90 minut, tak więc obiecujemy sobie, że idę poćwiczyć tylko na 10 minut, a po tych 10 zwykle łatwiej zostać dłużej. Spróbujcie, może jutro będzie łatwiej, proszę bardzo, nie ma za co. No i jeszcze taka muzyczna inspiracja na trening. Na ćwiczenia. Nasza kolejna nowość w RMF Max wraca Lost Frequencies w numerze Paraiso.

0: Tylko kochaj mnie, no trudno jej nie kochać, kiedy tak fajnie dla nas śpiewa. Zalia w RMF Max, tylko słuchaj mnie. Przemek Grabowski, dziękuję za wieczorne spotkanie. Wracam do was jutro, wtorek, godzina 18. Słyszymy się po pracy, po szkole, a o 20 nowe notowanie listy Hobbens, dziesiątka hitów, nowości, premiery, kawałki, których może jeszcze nie znacie. Sprawdzajcie nowych wykonawców i głosujcie na rmfmax.pl. Miłej nocy, do usłyszenia, cześć!
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: I po reklamie.

0: strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: mama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.